0: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
1: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla?
0: Tilček in Petelini.
2: Odkud?